kosala ki mobulu lokola mwana nyoso kosala kananda kwa tata na mama kasi na boya kayote et pas ok la ki sa fidélité chérie kosala ndengo salinga ite ndo zibume nazali kobanga nokia boya yo okoya kotelenga na pamba et kosala ngai pasi oyebi ke nalingaki yo mingi.